Suka kujaśka, suma kwarmi kurza. Kanka suma ksisa sina, alaka kujaśka marikan. Niuka żakiza kafipisz, dios paksimiła, sumachta kusieci marikan. Czajmanta mari, tajta dios ta pagieliśpa. Niuka tu kujszumuła, kaj suma kantaśkała, kanta kusiecili, kaj suma kujszumuła.